Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
5: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

księżycem gadam przez sen, by jutro srebrny wstał dzień, dobry dla wszystkich był dzień. Przytul się do mnie, bo ja ze słońcem

0: się do mnie, bo ja poproszę niebo przez sen, by dziś już zmienił się świat. Dobry dla wszystkich był dzień.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie, rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł koło godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze.
3: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Przypowieść Jezusa o robotnikach winnicy. Otrzymali od właściciela po denarze za dzień pracy. Próbując patrzeć na tę opisaną sytuację na płaszczyźnie ludzkiej kalkulacji, nie zrozumiemy postępowania gospodarza, który w jednakowy sposób wynagrodził wszystkich tych, którzy byli zatrudnieni w winnicy. Jezus nam jednak przedstawia Boży sposób rachowania, Boże obdarowanie dane ludziom. To postępowanie jest pełne miłości. Bóg nas miłuje tak wielką miłością, że święty Jan pisze z zachwytem w swoim liście: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Boża miłość, która jest do zauważenia w tajemnicy Bożego Narodzenia, ale też i w ofierze Jezusa na Golgocie. Boża miłość, którą dostrzegamy w tajemnicy uczestnictwa we mszy świętej, albo też przyjmowaniu daru Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty. Rozważamy prawdę o Bożej miłości i miłosierdziu, kiedy odmawiamy koronkę do Bożego miłosierdzia. Kilka miejsc, w których możemy dostrzec tę wielką Bożą miłość dla nas, dla każdego człowieka. Uświadamiamy sobie prawdę o Bożej miłości, o Bożej dobroci. Tak, Bóg jest dobry. Nie potrafimy tego zrozumieć, jeśli myślimy tylko i wyłącznie ludzkimi kategoriami. Dlatego Bogu dziękujmy przede wszystkim za wielką Jego miłość dla nas. A na kanwie dzisiejszego słowa spróbujmy zadać sobie pytanie. Czy pamiętamy o modlitwie dziękczynnej w naszej codziennej modlitwie? Niech nasze modlitwy nie będą tylko modlitwą prośby, ale także modlitwą dziękowania Bogu, bo On jest dobry.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
5: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Bryan Adams, to jest Radio Nadzieja w niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Prawie 32 minuty po godzinie 11, a w samo południe planujemy przenieść się do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży i stamtąd transmitować mszę świętą. Póki co my spoglądamy na mapy pogodowe. Niedziela będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. Lokalnie mogą wystąpić burze, jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś rozpoczyna się ochłodzenie. Termometry w całym kraju pokażą niższe temperatury niż wczoraj. Posłuchajmy.
1: Od 17 stopni nad morzem, około 19-20 stopni w centrum, do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr już będzie umiarkowany, okresami na zachodzie i północy dość silny.
0: Podczas burz porywy wiatru mogą sięgnąć 80 km na godzinę. W tygodniu będzie jeszcze chłodniej.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Ciepło, gorąco zrobiło się dzięki piosence Sylwii Grzeszczak, Mango, 39 minut po 11, bo jak spojrzymy za okno, czy jak jesteśmy na zewnątrz, no to pogoda taka niekoniecznie letnia, jest wiecznie troszkę też chłodno i chłodniej ma być według prognoz synoptyków również w tym tygodniu, który przed nami, no ale tragedii nie ma, choć to moja subiektywna ocena. Ciekaw jestem, jakie nastroje, być może niekoniecznie takie letnie, słoneczne, są wśród kierowców, gdy patrzą na ceny paliw. Senat zajmie się w przyszłym tygodniu ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane w ten sposób środki rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw na stacjach. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że Senat powinien poprawić ustawę, aby mogła ona uzyskać podpis Karola Nawrockiego.
1: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw. Tak naprawdę rząd dostaje te kilka miliardów, które zabiera polskim przedsiębiorstwom paliwowym, dostaje te pieniądze, oni później, prędzej czy później, jak pakiet CPN przestanie obowiązywać, bo wiecznie nie może, odbiją to sobie na cenach rynkowych, więc de facto ten podatek zapłacą Polacy, a my nie mamy żadnej gwarancji, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone.
0: Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który

0: funkcjonować. Chcemy dać mu drugą szansę. Stąd też uchwalona ustawa przez Sejm. Prezydent nie jest ekonomistą. Prezydent, mimo tego, że otoczył się radami, które nic nie robią, nie jest odpowiedzialny za politykę gospodarczą w tym kraju.
1: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny, 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. Ed Sheeran, kamera. Posłuchajmy, przypomnę, że w samo południe planujemy przenieść się do łomżyńskiej katedry. Będziemy transmitować stamtąd przez świętą

0: środę, 11:50, kowbojskie kapelusze, buty, byk, rodeo czy zabawy w stylu Dzikiego Zachodu. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ostrołęce odbędzie się pod znakiem muzyki country. Dziś plac Józefa Bema zamieni się w prawdziwy Dziki Zachód. Do udziału w imprezie nie tylko mieszkańców Ostrołęki zachęca prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
1: Ta niedziela zapowiada się bardzo wyjątkowo, 20 września. W Ostrołęce tego dnia generalnie będzie bardzo się dużo działo, ale też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W tym roku w stylu country warto przyjechać do Ostrołęki na plac Bema. Wiele atrakcji, zarówno tych takich ruchowych, gier, konkursów właśnie dla seniorów, bo chcemy aktywnie wspierać właśnie naszych ostrołęckich seniorów, ale nie tylko. Dlatego zapraszamy gości spoza Ostrołęki. Będzie się wiele działo. Równolegle prowadzona jest Biała Niedziela, więc można będzie sobie robić bezpłatne badania. Gorąco Państwa zachęcam do wizyty w Ostrołęce w najbliższą niedzielę.
0: Wydarzenie dzisiejsze rozpocznie się o 15 i potrwa do 21. Sylwia Grzeszczak już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Sylwia Grzeszczak, kolejny utwór. W ostatnich minutach na antenie Radia Nadzieja był utwór Mango, teraz piosenka Flirt, 11.50, prawie 5. Za chwilę przeniesiemy się do parafii katedralnej, aby transmitować mszę świętą do parafii katedralnej, oczywiście w Łomży.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Gromadząc się dziś na Eucharystii, stajemy przed Bogiem, którego myśli i drogi przewyższają nasze kalkulacje. Prorok Izajasz wzywa nas do nawrócenia i zaufania temu, który jest hojny w przebaczaniu. Ewangelia przedstawia Boga jako gospodarza winnicy, który obdarowuje każdego taką samą łaską, niezależnie od tego, kiedy się nawrócił. Bóg wzywa nas w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą, zbawieniem. Teraz jest czas naszej owocnej pracy i świadectwa wiary we wspólnocie Kościoła, abyśmy mogli mówić za świętym Pawłem: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk.
0: W tej mszy świętej będziemy prosić o dar nieba dla świętej pamięci Janusza Szewczyka, dla świętej pamięci Eugeniusza i Lucyny Cymek i ich rodziców oraz dla świętej pamięci Szczepana Dąbrowskiego w trzecią rocznicę jego śmierci. Modlimy się również w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo, pogłębienie wiary, zdrowie i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla rodziny Jastrzębskich. Mszę świętą rozpoczęliśmy od hymnu do Ducha Świętego, abyśmy też modlili się za kandydatów do bierzmowania z naszej parafii, za ich rodziców, bo dziś pierwsze spotkanie nasze takie organizacyjne, rozpoczynające to przygotowanie dla tego właśnie Ducha Świętego na początku tego wyjątkowego czasu chcemy przyzywać, a na początku mszy świętej przepraszajmy za nasze grzechy. Spowiadam się niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieczne.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny szóstej i dziewiątej. Tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zawołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

0: Zapraszam wszystkie dzieci. Po przerwie wakacyjnej spróbujemy też głosić Ewangelię wam według waszych możliwości, ale zapraszam serdecznie. Chodźcie, chodźcie. Dzisiaj nie gryzę. Jutro trzeba uważać. Idę do szkoły. Okazuje się, że dzisiaj mamy bardzo poważne tematy. I to nie tylko dla was, ale też dla rodziców. Ania się już śmieje. To i się za nim pośmieje. Ale to później. Pytanie mam. Kto z was wie, skąd pochodzi? Chodź. Chodźcie bliżej. Skąd pochodzisz?
1: A może być...
0: Telefon do przyjaciela?
1: Swój.
0: Dom swój, dobrze. Skąd pochodzimy? Kto z was może coś chce zaproponować? Chodź szybko, szybko, chodź.
2: Z nieba.
0: Z nieba. A to ciebie mama nazywa aniołem. Jak śpisz. No oczywiście, bywa różnie. A dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Życie ucieka. Dokąd my zmierzamy? Wiecie, po co żyjemy? Dokąd zmierzamy?
1: Do nieba.
0: No to warto było przychodzić, żeby z powrotem wracać. Okazuje się, że w tej krótkiej rozmowie może nam się wydawać, że takie zwykłe rzeczy, ale naprawdę cała masa ludzi na świecie, dzieci, dorosłych, nie wiedzą, że pochodzą od Boga i że do Boga powinni wrócić. A teraz takie pytanie pomocnicze. Czy każdy człowiek może być zbawiony? Czy każdy może wrócić do domu, czyli do nieba? Czy każdy może? Jak wam się wydaje?
1: Nie.
0: No jest to pytanie podchwytliwe. Może czy nie może? Czy każdy człowiek może wrócić do nieba? Chodź.
1: Nie.
0: Zaraz cię rodzice zaczną bać.
1: Tak.
0: Mam zdanie podzielone. Kto jest jeszcze z jedno tak i już mamy...
1: Tak.
0: No to mamy remis. I tak, i nie. No to jak w życiu. Mamo, kochasz mnie? To zależy kiedy. Ostatnio jedna z mam powiedziała, jakbym chciała czasami odpocząć od własnych dzieci, chociaż je bardzo kocham. I tak, i nie. Co do zasady, Pan Jezus przyszedł po to, żeby spłacić nasze długi, żeby nam przygotować mieszkanie u Ojca w niebie i żeby każdy mógł być zbawiony. Ale Jezus też mówi, że nie każdy wejdzie do nieba, choć jest zaproszony. Bo żeby wejść do nieba, trzeba słuchać się Boga. Załóżmy, bawiliście się kiedyś w lawę? Że na podłodze jest lawa, prawda? No to wiadomo, że trzeba unikać, bo lawa jest gorąca. Jak na przykład rodzice mówią? Czy rodzice mówią, słuchaj, chodź jak chcesz i absolutnie nigdy nie patrz, jak wchodzisz na przejście dla pieszych. Tak właśnie mama mówi? Nie? Tak? To pokutni chyba. Sami dobrze rozumiecie, i dzieci, i dorośli, że rodzicom nie jest wszystko jedno, czy upewniamy się, czy możemy bezpiecznie wejść na przejście, czy bezpiecznie możemy wrócić do domu. No to jeśli rodzice wiedzą, że są różne zagrożenia, że człowiek może nie dojść do domu, jeśli nie będzie uważał, to Bóg tym bardziej. Jak nazywamy podpowiedzi Pana Boga, w jaki sposób dojść do nieba? Załóżmy, że takie główne to 10. 10 podpowiedzi, żeby wrócić do nieba. Zapytajmy się.
3: Przykazania?
0: Oczywiście. Miałam wrażenie, że pytałaś, a jednak to była odpowiedź. Przykazania. Bóg wyraźnie z miłości do nas, o tym dzisiaj było, chce, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób wrócić do nieba, skoro drzwi są otwarte. Każdy kiedyś się w życiu zgubił, czy to w mieście, czy gdzieś tam na łąkach, czy w lesie. Można nie wrócić. Dlatego właśnie Pan Bóg daje nam przykazanie i daje nam bardzo wyjątkową podpowiedź. A tą podpowiedzią jest Pismo Święte. Najważniejsza książka na świecie. Pismo Święte. Powiedzcie mi... A właśnie, zrobię taki eksperyment. Zrobię taki eksperyment. Czy ktoś z was kocha mamę? Znaczy nie moją, znaczy moją też można, ale... Czy ktoś z was kocha swoją mamę? Jest ktoś taki. Możesz mi powiedzieć za co? Dziękuję bardzo. Możesz mi powiedzieć za co? A w sumie to też nie. Ktoś jeszcze? Za co kochasz swoją mamę?
2: Za to.
0: W sumie właśnie tego. Ktoś jeszcze chce powiedzieć, za co kochasz swoją mamę?
2: Za to.
0: No właśnie. Wy się śmiejecie. A powinniście być smutni. Chodziło mi o to, żeby pokazać, jak człowiek może się źle czuć, kiedy ktoś nie chce usłyszeć, co mam do powiedzenia, prawda? Wiecie, o co chodzi. Załóżmy, czy dobrze się czujesz? No i wiecie, o co chodzi.
2: Tak.
0: Otóż to. I teraz zobaczcie, cała masa ludzi na tym świecie, którzy są szczęściarzami, bo są ochrzczeni, mając możliwość słuchać Pana Jezusa, słuchać Pana Boga, nie chcą. A dobrze zauważyliście, że jest trochę przykro. Ksiądz się zapytał o mamę, a ja nie zdążyłem odpowiedzieć. To aż tak było dziwnie. Pan Bóg napisał przez wspaniałych ludzi tę książkę, jaka jest wola Boża, jak wrócić do nieba. I nie chcą czytać. Mimo że wiemy, że to jest ważna książka, skoro na stojąco jej słuchamy w niedzielę, to chyba nie trzeba większych argumentów, dlaczego jest dla nas taka ważna. Co się stało? Ktoś musiał wykonać dużą pracę, żebyśmy nie chcieli czytać Pisma Świętego. Jak wam się wydaje, drogie dzieci? Wy jesteście małe, ale czasami bardzo dużo wiecie. Komu najbardziej zależy, żeby ludzie nie czytali Pisma Świętego? Masz pomysł?
2: Żeby nie czytali?
0: No, komu bardzo zależy?
2: Diabłowi.
0: Diabłu zależy, żeby nie czytali. To więc mam do was pytanie. Kto z was, szczególnie dorośli, domyśliliście się, dlaczego nie czytasz? Już wiesz? Powtórzysz? Komu zależy?
2: Diabłu.
0: Dziękuję bardzo. Możemy się rozejść. My próbujemy sobie wmawiać. Może nie trzeba, może to, może tamto. Tymczasem warto sobie uświadomić. Komuś bardzo zależy, żebyś nie znał woli Bożej. Żebyś nie znał Boga, żebyś nie wiedział czegoś ważnego o sobie. I teraz pytanie, co z tym zrobisz? Bo skoro szatanowi zależy, żebyś nie wiedział, no to przepraszam bardzo, komu lepiej ufać? Chrystusowi, który chce, żebyś wiedział, wiedziała, czy diabłu? Wielu dorosłych boi się tej odpowiedzi. Nie ma, czasami mija 30 lat i ludzie nadal próbują zagłuszyć to w sumieniu, że nie trzeba czytać. Uwierzcie mi, że gdyby, no może to już na marginesie, ale chodzi mi o to, żeby dzisiaj wam powiedzieć wyraźnie, że Bóg szuka ludzi i o tym jest w pierwszym czytaniu. Szukajcie Boga, bo On też do was przychodzi z blisko, ale nic na siłę. Ostatnio właśnie rozmawiałem z pewną mamą, która mówi, po przygotowaniu do Komunii Świętej żadna rodzina nie chodzi, tylko nasza została. Za chwilę, Piotrusiu, dobrze? To powiedz mi, jak to jest możliwe, że ludzie oficjalnie chcą dobra dla swoich dzieci? Jest taka plaga chorób psychicznych. Dużo dzieci ma trudności się odnaleźć w tym świecie, bo właśnie nie wiedzą, po co to wszystko. Nie wiedzą, że pochodzą z nieba i że powinni dążyć do nieba. A rodzice świetnie się bawią, przywożą dzieci po pieczątki, jadą z powrotem, mija rok czasu i później te dzieci nadal żyją i nie wiedzą po co. To samo z bierzmowanymi. To jest taka moja prośba i przestroga, że łatwo pójść śladami innych rodzin, które po bierzmowaniu powiedziały Panu Bogu dobranoc. Nie chcemy Twoich przykazań, nie chcemy świętowania niedzieli, nie chcemy tego, nie chcemy tego. A później się dowiaduje, bo wiecie, taki trochę los kapłana. Tu depresja, tu myśli samobójcze, okazuje się, wszystko było dobrze i w pewnym momencie ciach. Co tam było? Depresja i nerwica, o, to fajne takie przyjaciółki młodej dziewczyny, prawda? To na pewno będzie wspaniale w przyszłości, na pewno maturę zda. Jezus tego nie chce, ale szatan bardzo tego chce. A dzieci też potrzebują prawdy, też potrzebują miłości. Skoro Bóg nam ją przekazuje, my jej bardzo potrzebujemy. Jak żyć? Czego unikać? Ja powiem taki prosty przykład. Przyznać się, panowie, kto ciął kiedyś szlifierką kątową? Ręka do góry. Ile razy żeśmy chcieli bez okularów, co? A mój znajomy kiedyś powiedział, dobra tam, BHP to dla mięczaków. No i się kuku zrobiło w oko i do końca życia ma pamiątkę, bo mu się nie chciało. A myślicie, że nie chciałby cofnąć czasu? Chciałby. A kto sobie kiedyś kolano rozwalił na rowerze, bo chciał bez trzymanek? No w sumie ja to chyba też. No właśnie, teraz jest w modzie na hulajnogach sobie. Jak się dostać, mamo, za darmo na SOR? No, masz tu hulajnogę elektryczną, proszę, możesz pożyczyć. Z miłą chęcią cię tam przyjmą. 5 godzin i cię przyjmą. Moi drodzy, co zrobić, żeby umieć wyjść do ludzi z dobrą nowiną, że Jezus cię kocha, że ma dla ciebie dobry plan, że możemy siebie nawzajem umacniać w tych trudnych czasach? Co zrobić, żeby przekonać się do czytania Pisma Świętego? Wiecie dobrze, że niby to wszystko człowiek wie, ale nie umie. Jakoś brakuje impulsu. Co zrobić? Zapraszamy tu Anię. Ona coś kiedyś tam przeżyła. Ja was dzisiaj chcę bardzo serdecznie też ponowić zaproszenie. To jest dobre dla wszystkich. I dorosłych, i młodych, i tych, którzy mają już dorosłe dzieci. Każdemu to pomaga. Za chwilę zobaczymy, co nam Ania powie, ale mamy trochę przygotowaną sytuację.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Ki wieków.
4: Tak, ja chciałabym powiedzieć tutaj do waszych rodziców, do waszych może starszego rodzeństwa kilka słów na temat kursu Alfa. Kurs Alfa będzie odbywał się teraz już przy katedrze. To już szczegóły później będą na pewno w ogłoszeniach, ale ja powiem... No właśnie, tak, na pewno jeszcze w ogłoszeniach będzie o tym. Chciałabym się podzielić tym, co kurs Alfa zmienił w moim życiu. Na Alfę poszłam w czasie studiów, czyli to tam około 20 lat temu, ale był to ten początek mojego nawrócenia. Oczywiście zawsze uważałam się za osobę wierzącą, w sensie takim, że przez pokolenia miałam przekazywane, że do kościoła trzeba chodzić, bo inaczej spotka nas za to kara, jak nie pójdziemy. No i na tym opierała się moja wiara, że byłam w tym kościele, bo musiałam. No i pewnego dnia właśnie zaprosiła mnie koleżanka, abym przyszła na kurs Alfa. Poszłam tam z takiej może ciekawości, zachęty, chociaż jako studentka na brak nudy nie narzekałam, bo jednak czas nauki, czas rozrywki, towarzystwa i tak dalej, więc na pewno miałabym co robić w środowe popołudnie, ale jednak zdecydowałam, że pójdę. No i oczywiście było miło, byli wspaniali ludzie, ale były też bardzo ważne konferencje, które przemieniały moje życie, moje serce, gdzie odkrywałam Jezusa jako kogoś dobrego, jako wiarę, która ma sens, ma wartość i moje życie ma wartość, tak, w tym momencie, kiedy idę z Jezusem. Poznawałam Jezusa na kartach Słowa Bożego, uczyłam się czytać to Słowo Boże i nim żyć w mojej codzienności, że to Słowo trafia do mnie, że to ono jest dla mnie, a nie dla tych apostołów, którzy tam szli razem z Jezusem. Więc moja wiara stawała się coraz bardziej żywa, czyli potrzebowałam tego tak naprawdę, żeby nawracać się oczywiście do tej pory, bo nawrócenie trwa cały czas. No i dzięki temu kursowi odkryłam taką miłość, tak? Towarzystwo Jezusa jako przyjaciela przez moje życie, który gdzieś tam światełko zawsze zapalał, gdzie kiedy schodziłam, błądziłam na tej mojej drodze. Kiedy poznałam mojego męża, zachęciłam go przed ślubem, żeby też przeszedł kurs Alfa, bo nie wyobrażałam sobie, żeby iść przez życie właśnie po dwóch różnych stronach. No i tak trwamy właśnie w tej relacji, w takiej żywej relacji, w takiej żywej wierze. Zbudowaliśmy małżeństwo oparte właśnie na Bogu, zbudowaliśmy nasze dzieci też właśnie idą razem z nami tą drogą, posługują w kościele, oczywiście w takim ich wyborze świadomym. I ten Bóg nam towarzyszy. I chciałabym powiedzieć, że ten Kościół nie musi być właśnie taki nudny i nie musi być tylko obowiązkiem spełnianym w niedzielę. Że to my możemy tworzyć ten Kościół i Wystarczy, żebyśmy ruszyli się, tak? I też przyszli ze swoimi pomysłami, tak jak dzieci tutaj w scholi, ministranci na ołtarzu, tak i my możemy swoją osobowość wnieść do kościoła, nie tylko narzekać, że nic się nie dzieje, tak? Przyjdźmy też ze swoimi pomysłami, a pierwszym krokiem jest właśnie ten kurs Alfa, do którego zachęcam, tak? Żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu, czasami środowy wieczór, popołudnie, w październiku, zimno, ciemno, szaro, buro, ponuro, fajnie posiedzieć pod kocem, ale uwierzcie mi, że miło jest też przy tej herbacie i przy tym gowsze spędzić ten czas w domu parafialnym i doznać czegoś więcej niż paradokument kolejny w telewizji, czy też scrollowanie telefonu pod kocem. By odkrywać też Jezusa, tak? Poprzez słuchanie tej konferencji i słuchanie Słowa Bożego, być może zmienimy coś w swoim życiu. Dajcie sobie to szansę, spróbujcie raz, drugi, trzeci, przynajmniej spróbujcie, przekonajcie się, może to będzie dobry czas dla was. Ja wierzę, że tak będzie.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy, Aniu. Cieszę się bardzo. Na pewno jeszcze poprosimy, żeby nam dopowiedziała. Więc kończąc, przy wyjściu są ulotki, na zewnątrz kościoła są plakaty, na bramie, w gablocie. Zachęcamy serdecznie, przełammy jakieś stereotypy, przełammy siebie, spróbujmy czegoś nowego. Zwłaszcza, że skoro pewne rzeczy już się dzieją w waszych rodzinach, tym bardziej próbujmy ożywiać swoją wiarę i być może nabierzemy odwagi, żeby wychodzić do innych. Dziękujemy jeszcze raz dzieciom, dobrze? Będziemy jeszcze was prosić nieraz tutaj do ołtarza i prosimy teraz o przewodniczenie i dalszą kontynuację mszy świętej.
5: Powstańmy, by złożyć wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością przedstawmy Bogu Ojcu wspólne prośby.
6: Spraw, Panie, aby wszystkie osoby duchowne wsparte Twoją mocą z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nasze rodziny były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Modlimy się, Panie, w intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, pogłębienie wiary, o zdrowie, opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla rodziny Jastrzębskich. Ciebie prosimy. Modlimy się również za Radio Nadzieja, za dyrekcję, pracowników, a także tych, którzy dzięki transmisji tej mszy świętej modlą się razem z nami. Modlimy się w ich intencjach i o potrzebne dla nich łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, która rozpoczyna przygotowanie do sakramentu bierzmowania, aby z otwartością na Bożego Ducha przyjęła ten czas i dobrze go wykorzystała. Ciebie prosimy. Modlimy się za tych, którzy odeszli już z tego świata, za tych, których polecamy podczas tej mszy świętej, a są nimi świętej pamięci Szczepan Dąbrowski, Eugeniusz i Lucyna Cymek i ich rodzice oraz Janusz Szewczyk. Prosimy dla nich o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. Modlimy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy z pokorą przyjmowali to, co daje nam Pan Bóg w naszej codzienności. Ciebie prosimy.
5: Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu, oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacniaj nas swoją łaską i zaprowadź do swojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.

0: Pieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie. Chleba naszego, niebo da nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, aby nas zbawić ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
1: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Ale powiedz tylko, a będzie dużo.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Posłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Jeszcze dziś zapraszamy na wieczór uwielbienia po mszy świętej o godzinie 18:00. Za tydzień będziemy obchodzili uroczystość odpustową patrona świętego Michała Archanioła. Biskup Janusz Stepnowski odprawi sumę odpustową o godzinie 12:00 w obecności kapituły katedralnej. W ramach modlitewnego przygotowania do uroczystości odpustowej po mszach świętych wieczornych w tym tygodniu odmawiamy nowennę do świętego Michała Archanioła. Podczas uroczystości w następną niedzielę na mszy świętej o godzinie 8:30 będzie można przyjąć szkaplerz świętego Michała Archanioła. Chęć przyjęcia szkaplerza materiałowego bądź w formie medalika należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii. Spotkanie tych, którzy przyjmują szkaplerz, odbędzie się w niedzielę 27 września o godzinie 8:00. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączają się swoimi ofiarami w dzieło prac w naszej świątyni i parafii. Listę naszych ofiarodawców zamieszczamy na bieżąco w Archaniele. Wszystkim za dar modlitwy i serca mówimy staropolskie Bóg zapłać. Dziś wychodząc z katedry ofiarami składanymi do puszek możemy wesprzeć diecezjalne Radio Nadzieja. Za tydzień ofiary składane do puszek będą przeznaczone na Caritas. Mosir Łomża zaprasza 27 września w godzinach od 11 do 22 na drugi regionalny dzień folkloru na bulwarach nad Narwią. Po zakończeniu mszy świętej, po tym pośpiewie zapraszam kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami na to nasze pierwsze spotkanie organizacyjne. Podejdźcie gdzieś tutaj do tych pierwszych ławek, żebyśmy się widzieli i słyszeli. Jak tylko skończy się śpiew z holi, jak tutaj w zakrystii uda się już nam wszystko ogarnąć po mszy, to od razu rozpoczniemy spotkanie. Mam nadzieję, że jak najsprawniej nam się to uda zrobić, więc też bym właśnie prosił, żebyśmy od razu, jak już będzie możliwość, to żeby tutaj przychodzić bliżej ołtarza. To też nam dużo ułatwi. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Dawid pod siadło, to jest Radio Nadzieja w niedzielne, wczesne jeszcze popołudnie, 9 minut po 13. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii katedralnej, a jutro wracamy do transmisji wieczornych. O godzinie 18 planujemy przenieść się do kościoła świętego Brunona w Łomży i stamtąd Eucharystię transmitować. Póki co powiedzmy o tym, że po 6 latach przerwy na kulturalną mapę Rzymu wraca Teatro Elizeo. Historyczna scena przy Via Nazionale działa od 1900 roku, a przez jej deski przewinęli się najwięksi włoscy aktorzy. Teatr został zamknięty w 2020 roku. Teraz wznowi działalność dzięki nowemu dyrektorowi artystycznemu, który wydzierżawił obiekt na najbliższy sezon. Oddanie tego miejsca miastu to wielkie święto, które powinniśmy przeżywać bez polemik dotyczących przeszłości. Wiemy, że robienie teatru jest być może jednym z najbardziej ryzykownych zawodów, jakie można wykonywać, mówi Alessandro Longobardi. Na najbliższe pół roku zaplanowano 14 spektakli. Piccolo Elizeo otworzy sezon 2 października. Główna scena 28 października spektaklem Dylan Dog Horror Show. Umowa na prowadzenie teatru obowiązuje przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. A jeśli chodzi o playlistę Radia Nadzieja, to już teraz Teddy Swims, później The Weeknd wprost z Kanady, a jeszcze później sięgniemy na półkę z polską muzyką i Sanach zaprezentuje się na naszej antenie.

0: The Weekend Drive, 17 minut po 13. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. To skutek wypadku na trasie S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Rano zdarzyły się tam Seat i Mercedes. Nie udało się uratować życia pasażera Seata. Policjanci zatrzymali kierowcę Mercedesa, przekazał rzecznik Straży Pożarnej w Ostrowie Mazowieckiej Rafał Kamiński.
1: Jeżeli chodzi o kierowcę samochodu marki Mercedes, tej osobie nie musieliśmy udzielać pomocy i ona została zatrzymana przez policję.
0: Do wypadku doszło około 6.15 rano. Ruch na trasie S8 został już w całości przywrócony. Wcześniej był on wstrzymany na odcinku Podboże-Prosienica w kierunku Białegostoku. Sanach na antenie Radia Nadzieja.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał to drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Zbliża się jesień, a wraz z nią sezon przeziębień i grypy, chłodniejsze dni, mniej słońca, większa liczba kontaktów. W zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają infekcjom. Jak podkreślają specjaliści, w tym okresie warto szczególnie zadbać o odporność. Dietetyk Agnieszka Cuch radzi, by na talerzu nie zabrakło warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych oraz źródeł białka. Połowa września to ostatni dzwonek, by w pełni korzystać z żywności, jaką daje nam natura.
1: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie, więc tym bardziej, jeżeli do tej pory nie dbaliśmy, tak, nie zwracaliśmy uwagi na to, co jest na naszym talerzu, to warto jeszcze dziś właśnie zwrócić uwagę. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki. Teraz jest właśnie sezon na te owoce, które są bardzo bogate, przede wszystkim dobrze znaną, myślę, wszystkim witaminę C.
0: Eksperci przypominają jednak, że dieta nie zastąpi podstawowej profilaktyki. Odpowiednia dieta i codzienne nawyki mogą pomóc lepiej przygotować organizm na sezon infekcji. Jamiroquai na antenie Radia Nadzieja, później grupa Various Monks. Posłuchajmy. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Gramy Twoją muzykę. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

0: Various Monks i to wczesne, jeszcze dość niedzielne popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu, 32 minuty po godzinie 13. Mamy niedzielę, no a wczoraj 8 osób zginęło na polskich drogach. Aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze zatrzymali 320 kierujących po spożyciu alkoholu. Posłuchajmy.
1: Minionej doby doszło do 80 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 88 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 320 osób kierujących po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Kładziemy duży nacisk na osoby kierujące po spożyciu alkoholu. Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
0: Od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców na podwójnym gazie. Komenda Główna Policji poinformowała w mediach społecznościowych, że funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj ponad 18,5 tysiąca interwencji. Zatrzymali prawie 600 sprawców przestępstw i ponad 200 poszukiwanych osób. Ponownie jesteśmy na półce z polską muzyką. Kacperczyk i Mrozu na antenie Radia Nadzieja.

0: Tastes Like Summer, James Blunt. Jest 13.40, teraz na siatkarski parkiet wybiegamy. Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do wtorkowego meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Łotyszy 3-0, a Niemcy niespodziewanie wygrali z Bułgarami 3-2. Trener biało-czerwonych Nikola Grbić tak mówi o przygotowaniach swoich podopiecznych.
1: Klucz naszej gry nie jest tylko w jednym elementu. Możemy grać w dobrej siatkówce. Czasami musimy bronić, czasami musimy atakować, czasami musimy blokować, czasami być precyzyjni, mieć cierpliwości. Jest dużo rzeczy. Nie jest jednostawne to powiedzieć, a jest, a robimy to i gramy to same. To nie ma szans. Będzie trudny mecz, bo oczywiście każdy następny mecz będzie trudniejszy. I dlatego myślę, że jesteśmy gotowi, czekamy na to, przygotowaliśmy się dla to i czekamy na następny mecz.
0: Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie.

Competti and the Heartbreakers. Za niespełna 13 minut będzie godzina 14. Miejska sygnalizacja świetlna ma być zsynchronizowana z urządzeniami PKP PLK, przekazuje Łomżyński Ratusz. Chodzi o sprzężenie sygnalizacji na przejeździe kolejowym ze światłami na pobliskim skrzyżowaniu. Urządzenia kolejowe przekazywałyby informacje do miejskich świateł o zbliżającym się pociągu i rozpoczęcia procedury zamknięcia.

0: zamknięcia przejazdu. Miałoby to zapobiec takim sytuacjom, do której doszło w ostatnim czasie, gdy kolejny samochód znalazł się pomiędzy rogatkami na przejeździe przy ulicy Pileckiego. Władze Łomży, gdy tylko pojawiły się pierwsze informacje o planowanej modernizacji linii nr 49, wskazywały kolejowej spółce na konieczność skoordynowania systemów sterowania ruchem, mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
1: Wynika to głównie z bardzo małych odległości dzielących tory od miejskich skrzyżowań. Zgodnie z deklaracjami inwestora, spięcie systemów ma nastąpić przed ostatecznym oddaniem linii do odbioru końcowego i zostanie wdrożone w docelowej organizacji ruchu. Liczymy więc na to, że w momencie, kiedy ta cała inwestycja przez PKP zostanie zakończona, te systemy będą spięte, co zwiększy zarówno bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, jak też przepustowość na skrzyżowaniach znajdujących się w ich pobliżu.
0: Jednak do tego momentu apelujemy do kierowców o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Nie? Wjeżdżajmy. Lemon, później Patryk Kumur. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

0: Patryk Kumur. Jak we współczesnym świecie skutecznie chronić dziedzictwo kulturowe? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Przeszłości dziedzictwo w zagrożeniu, którzy w dniach 25-26 września spotkają się w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił o celu, jaki przyświeca organizacji konferencji.
1: Chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce.
0: Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Agata Michałowska podkreśliła, że wydarzenie wpisuje się w program Europejskich Dni Dziedzictwa 2026.
2: Ideą Europejskich Dni Dziedzictwa jest przekazywanie historii, tradycji, kultury, ale również dbanie o budowanie więzi i relacji w naszych małych ojczyznach. Ta konferencja odbywa się w ramach większej inicjatywy, ponieważ w naszym województwie podlaskim w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się jeszcze wiele innych wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, muzea oraz organizacje społeczne. Są to wydarzenia takie jak warsztaty, prelekcje, pokazy historyczne.
0: Dodajmy, że partnerami wydarzenia będą trzy muzea na wolnym powietrzu, które podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu. Oprócz Muzeum Rolnictwa są to Podlaskie Centrum Kultury Ludowej w Wasilkowie i Muzeum Skansen Kultury Kurpiowskiej imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. Sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką Teddy Swims, a później Callum Scott na antenie Radia Nadzieja.

Alarm Scott, Roots. Synoptycy ostrzegają przed burzami, wzrostami poziomów wody i silnym wiatrem. Burze mogą występować od południa. Tak, od południa występują w północno i północno-zachodniej części Polski. Na metr kwadratowy może spaść do 20 litrów deszczu. Możliwy jest grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 80 km na godzinę. W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski. Przewidywane są wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed tymi zjawiskami dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. IMGW opublikował również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także dla części lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Igo, już teraz, to jest Radio Nadzieja. W niedzielę spoglądam na zegar w studiu 4 minuty po 14:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

Piotr Zioła. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, 14.11 na naszych zegarkach. Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w Moskwie. To kolejne uderzenie w zakład spółki Gazprom Nieft. Na miejscu wybuchł pożar. Mieszkańcy mówią też o eksplozjach. Po poprzednich uderzeniach w rafinerię wokół rozwieszone były siatki ochronne, jednak nie zapobiegło na atakowi. Zakład w Moskwie przerabia rocznie około 12 milionów ton ropy naftowej, wytwarzając benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Wcześniej ta sama rafineria była atakowana w połowie maja oraz dwukrotnie w połowie czerwca. Do ataku dochodzi w trakcie rosyjskich wyborów do Dumy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał, że od wczoraj nad Moskwą i okolicami zestrzelono ponad 1600 dronów. 450 z nich miało lecieć prosto na rosyjską stolicę. Tymczasem prezydent Ukrainy potwierdza atak na moskiewską rafinerię. We wpisie w mediach społecznościowych po raz kolejny nazwał to ukraińskimi sankcjami dalekiego zasięgu. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie drony zaatakowały także rosyjski obiekt logistyczny. Uderzyliśmy w miliardy dolarów wspierających rosyjską machinę wojenną, wytłumaczył ukraiński prezydent. Ukraina miała też uderzyć w obwód Woroneski, graniczący z Donbasem. Wołodymyr Zełenski dodał, że kroki do deeskalacji są dostępne. Potrzebne jest zapewnienie rozejmu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw żywności. Trzeba tylko politycznej woli, napisał. Atak na rosyjską rafinerię w Moskwie był czwartym w tym roku. Ewelina Lisowska, a później Rihanna na antenie Radia Nadzieja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Rihanna zaprezentowała się na antenie radia Nadzieja. Łomżyńskie bulwary ponownie zamienią się w miejsce pełne ludowej muzyki, regionalnych smaków, tradycji, folkloru. W ostatnią niedzielę września odbędzie się tam drugi regionalny dzień folkloru. W programie są warsztaty rękodzielnicze, spotkania z twórcami ludowymi oraz występy kapel, zespołów śpiewaczych i grup tanecznych. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka.
1: Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. Będzie koncert Adama Struga.
2: O godzinie?
1: 17. I to będzie taki koncert do nogi. Będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi. Cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
0: O smaki regionu zadba aż 15 kół gospodyń wiejskich. Początek wydarzenia już o godzinie 11. Przypomnijmy jeszcze dzień, ostatnia niedziela września, więc 27 września.

0: Alex Warren. Prawie 30 minut po godzinie 14 i to niedzielne wrześniowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Teraz gmina Miastkowo. Na terenie gminy są 4 punkty schronienia. To są 2 szkoły w Miastkowie i Rdzewie, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie oraz budynek Urzędu Gminy. Jak mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski, w planach jest jeszcze utworzenie miejsca doroźnego schronienia w miejscowości Tarnowo.
1: To też z programu OLIOC opracowujemy w tej chwili dokumentację na przebudowę i mam nadzieję, że w przyszłości też uda nam się w tym miejscu ten MDS stworzyć. Dokładnie wiemy, jakie są realia. Tak naprawdę w dawnych czasach to była podstawa. Później był czas taki, gdzie po prostu nie zdawaliśmy sobie sprawy z różnego rodzaju zagrożeń, a teraz my samorządowcy musimy myśleć o tym i musimy być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia.
0: Wszystkie punkty schronienia w Polsce można znaleźć na portalu gdzie się ukryć, pisane łącznie bez polskich znaków. PL. Kasia Kowalska, Sanach, ten duet już teraz. Posłuchajmy.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Robert Gawliński przed momentem. Studenci Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży korzystają z zagranicznych staży jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. 22 września grupa ponad 60 studentów wyjedzie do Grecji zdobywać nowe doświadczenie. Jedna grupa składająca się ze studentów rolnictwa, logistyki i budownictwa wylatuje na 2 tygodnie, mówi rektor Mans Ireneusz Żuchowski. Posłuchajmy.
2: To jest grupa 34 osoby, więc bardzo duża. Lecą na 2-tygodniowy staż do Salonik w ramach projektu Upskilling i to jest projekt realizowany w ramach tak zwanego FERS-u, czyli Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. I tutaj ta grupa będzie zdobywać doświadczenia w firmach greckich, patrzeć jak tam się to wszystko odbywa, jak te firmy funkcjonują, żeby móc pewne doświadczenia przenosić później w swoim życiu zawodowym do swojej praktyki.
1: Drugą grupę liczącą 30 osób stanowią studenci bezpieczeństwo wewnętrzne.
2: Też do Grecji, ale na krótszy, bo 5-dniową, krótką mobilność wylatuje i tam będzie poznawać, spotykać się między innymi z funkcjonariuszami policji, funkcjonariuszami służb municypalnych, czyli tej naszej, powiedzmy, straży miejskiej odpowiednikiem, aby też zdobywać doświadczenia, uczyć się, jak funkcjonują te i jakie są problemy bezpieczeństwa w innym europejskim kraju, no bo to wszystko dzisiaj przy otwartości granic pewne problemy, jeśli do nas jeszcze nie dotarły, to dotrą, ale my dzięki temu studenci mają możliwość wymieniania się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
1: Z kolei w lipcu i w sierpniu z zagranicznych staży korzystali wykładowcy MAS, którzy byli między innymi w Palermo. Cher już teraz, a później Sylwia Wiśniewska. To jest Radio Nadzieja w niedzielne popołudnie, prawie 40 minut po 14.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Sylwia Wiśniewska na antenie Radia Nadzieja. Małżeństwo rodzi życie pod takim hasłem w dniach 26 i 27 września na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymi przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
1: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche i myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi i na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym

0: naprawdę często żyjemy, przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwa, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę, 26 września, mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie. Za 11 minut 15 przypomnę, że właśnie o 15 planujemy przenieść się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, skąd transmitować będziemy tradycyjnie modlitwę w godzinie Miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom o wszelkie łaski. Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysława i tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa, o wszelkie łaski Boże dla Hani. Miłosierny Boże, przyjmij do chwały nieba świętej pamięci Reginę, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłych z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Isaków. Polecam intencję Tobie wiadomą. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka Kuźmienko. Ze świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiach, Niecieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwowskich, Jurczykowskich, Kotyńskich i Wróbel. Na świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, za świętej pamięci Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadziaś Serafin, Teresę Chochowską, Marysię Kuleszę i Michała Nawrockiego. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom oraz rodzeństwu, za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych modli się Katarzyna. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaskę powrotu do zdrowia dla Gabrysia, Pani Marii i męża Mariana, doktora Tomasza oraz wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Boże Ojcze, proszę z pokorą Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron, Stanisława i rodziny Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich, Chojnowskich i dusze czyśćcowe. O zdrowie Boże, błogosławieństwo dla mnie, chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroni nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie, Iwona. O zdrowie i opiekę Bożą dla Paulinki i Daniela, o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny i przyjaciół. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pauliny, Arka i Miłosza.

Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Oto wybiła godzina, na którą przyszedłeś, Jezu. Godzina naszego zbawienia. W duchu stajemy na Golgocie. Patrzymy na Ciebie, rozpiętego na hańbiącym drzewie krzyża, nie rozumiejąc tak naprawdę do końca tego, co się wydarzyło. Nie potrafimy bowiem pojąć, dlaczego Ty, Wszechmogący Bóg, Pan nieba i ziemi, pozwoliłeś przybić się do krzyża rękami bezbożnych. Dlaczego Ty, potężny cudotwórca, który uzdrawiałeś, a nawet wskrzeszałeś umarłych, konasz w niepojętych mękach? Słuchaliśmy, Jezu, Twojej Ewangelii, a oto teraz, pod krzyżem, stajemy bezradni. Czy cokolwiek zrozumieliśmy z Twoich słów? Jak się okazuje, chcieliśmy Cię widzieć, Panie, po stronie mocnych, zwycięzców, panujących. Zamykaliśmy natomiast uszy na Twe słowa o pokorze, uniżeniu, ostatnich miejscach, zaparciu się siebie i dźwiganiu codziennego krzyża, miłości nieprzyjaciół. Tymczasem Ty, trwając w zjednoczeniu z Ojcem, umocniony przebywaniem z Nim na modlitwie, pokazujesz nam prawdziwą drogę życia. Drogę, która wiedzie przez krzyż. Cierpienie bowiem pod wieloma postaciami jest udziałem każdego człowieka. Nie omija ani mądrych, ani bogatych, ani wielkich tego świata. Wobec krzyża swojego i innych najczęściej jesteśmy bezradni. Dlatego Ty przeszedłeś tę drogę jako Syn Boga, aby nas w tych doświadczeniach umocnić, aby nam odsłonić miłosierną miłość Ojca Niebieskiego, która towarzyszy człowiekowi zawsze i wspiera go. Przez zasługi Twojej bolesnej męki prosimy o umocnienie dla wszystkich cierpiących.

Powiedziałeś, Panie, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Chcemy więc dziś prosić o dar wiary żywej, aby dostrzegać Twoją miłosierną miłość w szarej codzienności i we wszystkich wydarzeniach upatrywać miłującej ręki Ojca Niebieskiego, która z każdego doświadczenia potrafi wyprowadzić dobro. Udzielaj potrzebnych łask tym, którzy przeżywają bolesne doświadczenia, niosą krzyż choroby, poniżenia, odrzucenia i wszelkiego cierpienia. Pociągnij do swego serca wszystkich grzeszników, wątpiących, poszukujących, przeżywających bolesne doświadczenia losowe. Wspieraj tych, którzy szerzą cześć Twego miłosierdzia i niosą prawdę o nim współczesnemu światu. Zmarłym daj radość oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Niech zawsze i wszędzie, także w ludzkim cierpieniu, będzie uwielbione miłosierdzie Twoje. Wysłuchaj próśb pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, internautów oraz intencji złożonych na ołtarzu z cudownym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: nasze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la dignità del tuo drittissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné mučenie. Pre Jeho bolestné mučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Jezu, boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. O Królu chwały, choć taisz swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie moce niebieskie, które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: święty, święty, święty. O, kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. Bądź uwielbiony, Panie.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach. Jest 15:20, za chwilę audycja Słowo Życia, więc będziemy mogli dzisiejszej Ewangelii wysłuchać. Będzie ona opatrzona komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, do usłyszenia.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie, rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Przypowieść Jezusa o robotnikach winnicy. Otrzymali od właściciela po denarze za dzień pracy. Próbując patrzeć na tę opisaną sytuację na płaszczyźnie ludzkiej kalkulacji, nie zrozumiemy postępowania gospodarza, który w jednakowy sposób wynagrodził wszystkich tych, którzy byli zatrudnieni w winnicy. Jezus nam jednak przedstawia Boży sposób rachowania, Boże obdarowanie dane ludziom. To postępowanie jest pełne miłości. Bóg nas miłuje tak wielką miłością, że święty Jan pisze z zachwytem w swoim liście: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Boża miłość, która jest do zauważenia tajemnicy Bożego Narodzenia, ale też i w ofierze Jezusa na Golgocie. Boża miłość, którą dostrzegamy w tajemnicy uczestnictwa we mszy świętej albo też przyjmowaniu daru Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty. Rozważamy prawdę o Bożej miłości i miłosierdziu, kiedy odmawiamy koronkę do Bożego miłosierdzia. Kilka miejsc, w których możemy dostrzec tę wielką Bożą miłość dla nas, dla każdego człowieka. Uświadamiamy sobie prawdę o Bożej miłości, o Bożej dobroci. Tak, Bóg jest dobry. Nie potrafimy tego zrozumieć, jeśli myślimy tylko i wyłącznie ludzkimi kategoriami. Dlatego Bogu dziękujmy przede wszystkim za wielką Jego miłość dla nas. A na kanwie dzisiejszego słowa spróbujmy zadać sobie pytanie. Czy pamiętamy o modlitwie dziękczynnej w naszej codziennej modlitwie? Niech nasze modlitwy nie będą tylko modlitwą prośby, ale także modlitwą dziękowania Bogu, bo On jest dobry.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Weekend. W dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Dwa tygodnie temu wspomniałem o pierwszej żonie Johna Coltrane'a, która miała na imię Naima. Mówiłem, że to ona nadała tytuł Equinox przepięknej kompozycji swojego męża, którą słuchaliśmy najpierw w wykonaniu saksofonistów Dave'a Libmana z Joe Lovano, z sekcją Phil Markowitz, Ron McClure, Billy Hart. A potem w tej samej audycji usłyszeliśmy Equinox w oryginalnym wykonaniu Coltrane'a z McCoy Tynerem, Steve'em Davisem i Elvinem Jonesem. Equinox, czyli równonoc, ma związek z datą urodzin Coltrane'a 23 września. Wtedy przypada właśnie równonoc jesienna. Naima Coltrane, której pełne nazwisko brzmiało Juanita Naima Grubbs, odegrała nieocenioną rolę w życiu Trane'a. Stała się jego muzą, opoką i przede wszystkim ogromną motywacją do walki z nałogiem, który artysta ostatecznie przerwał w 1957 roku. To jej dedykował tę śliczną balladę, którą właśnie usłyszeliśmy. Dlatego zatytułował ją Naima. Pomimo, że w 1963 roku rozstali się, to John Coltrane zawsze wypowiadał się o Naimie z ogromnym szacunkiem. Mówił, że gdyby nie ona, to nigdy nie stałby się człowiekiem i muzykiem, jakim jest. No i balladę Naima wykonywał na niemal każdym koncercie, nawet wtedy, gdy na scenie towarzyszyła mu już druga żona, Elise. Mało tego, Train uważał tę balladę za swoje ulubione i najlepsze dzieło. Usłyszeliśmy ten pełen spokoju i emocjonalnej głębi utwór w pierwotnym nagraniu umieszczonym na przełomowej pod wieloma względami płycie Giant Steps, nagranej w 1959 roku, wydanej przez Atlantic w lutym 60. Co ciekawe, poprzedzający Naimę utwór zatytułowany Side Sang Flute, Coltrane zadedykował córce Naimy z poprzedniego związku, Antoninie, którą artysta adoptował. Skład muzyków towarzyszących Coltrane'owi w nagrywaniu albumu Giant Step zmieniał się, ale w nagraniu Naimy towarzyszyli mu Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers kontrabas, Jimmy Cobb perkusja. Oczywiście balladę Naima wybrałem jako wstęp, bo w dalszej części naszego spotkania powracam zgodnie z zapowiedzią do płyty Johna Coltrane'a Live at the Village Vanguard, ale egzemplarza płyty wydanej w roku 1977, bo pierwsze wydanie Live at the Village Vanguard ukazało się w 1962 roku i zawierało trzy nagrania. Te, które przedstawiłem przed tygodniem, czyli Spiritual, Softly as in a Morning Sunrise i Chas in the Train. Drugie wydanie tej płyty to rok 1977, akurat wydana w 10. rocznicę śmierci Trane'a. Ta płyta poszerzona została o dwie kompozycje saksofonisty India i Impressions. Tu dodać trzeba, że to nie były debiuty fonograficzne tych dwóch nagrań, bo ukazały się wcześniej na płycie Impressions, dokładnie w 1963 roku. Live at the Village Vanguard, jak nazwa mówi, nagrań dokonano na żywo podczas sesji koncertów Johna Coltrane'a z różnymi składami osobowymi muzyków. Te koncerty odbyły się w dniach 1, 2, 3 i 5 listopada 1961 w słynnym klubie Village Vanguard. Obecnie jest to najstarszy klub jazzowy w Nowym Jorku. Działa od 1935 roku. Dokładnie utwory India i Impressions, czyli te, które dzisiaj będziemy słuchać, zarejestrowano podczas koncertu 3 listopada. Tak więc przed nami pierwsza z tych kompozycji autorstwa Coltrane'a, India. Jak tytuł mówi, wyraźnie słychać inspirację muzyką hinduską, ściślej hinduskimi ragami.
Po raz pierwszy Coltrane zatrudnia do wykonania tej kompozycji dwóch kontrabasistów, Reggiego Workmana, i dla którego ten występ 3 listopada 1961 był pożegnalnym w formacji Coltrane'a. Aczkolwiek w późniejszych latach okazjonalnie ich drogi krzyżowały się. Drugim kontrabasistą był tu Jimmy Garrison, który już na stałe zdobył etat w grupie Coltrane'a. I właśnie ci basiści, Workman i Garrison, wespół jeszcze z niesamowitym perkusistą Elvinem Jonesem, tworzą cudowny, hipnotyczny podkład do rozbudowanych, genialnych solówek Coltrane'a na sopranie i Erika Dolfiego na klarnecie basowym. Występuje jeszcze jeden stały muzyk kwartetu Trajna, pianista McCoy Tyner. Jednak myślę, że na skutek niezbyt dobrej rejestracji nagrania akordy fortepianu pod jego palcami są ledwo słyszalne. Mimo wszystko to wykonanie kompozycji India, zresztą całą tę płytę, uznać trzeba jako ponadczasową.

India, kompozycja Johna Coltrane'a, która stała się inspiracją dla wielu artystów, również rockowych. Tu przywołuje się za przykład amerykańską grupę The Byrds, założoną w 1964 roku, działającą prawie 10 lat, zaliczaną do gatunku tzw. rocka psychodelicznego. Członkowie tej grupy sami przyznawali, że ich utwór 8 Miles High inspirowany był kompozycją India Johna Coltrane'a. Chociaż uważam za dyskusyjne, na ile inspirowała ich sama kompozycja, a na ile to wykonanie. Wydaje mi się ważną informacją, że od nagrania płyty Live at the Village Vanguard rozpoczęła się współpraca Coltrane'a z producentem muzycznym Bobem Thielem. Właśnie niedługo przed tym koncertem Thiel został szefem wytwórni Impulse. Obydwaj pozostawali przyjaciółmi właściwie już do końca życia Coltrane'a. Jako ciekawostkę powiem, być może nie każdy wie, Bob Thiel jest współtwórcą wielu piosenek, w tym jednej z najsłynniejszych piosenek wszechczasów, What a Wonderful World, którą w sierpniu 1967 nagrał Louis Armstrong. Nawet Thiel opublikował wspomnienia dosyć humorystyczne z sesji nagraniowej tej piosenki. Swego czasu streszczałem je w pewnej noworocznej audycji. Wracając do współpracy Boba Thiela z Johnem Coltrane'em, to podkreślić należy olbrzymią odwagę Thiela, który zdecydował się na tę współpracę, absolutnie nie ingerując w kierunku twórczości Trane'a. Fakt, Coltrane był już sławny, jednak jego późniejsze muzyczne poszukiwania można by nazwać w tamtych czasach awangardą awangardy i myślę, że nie każdy producent zdobyłby się na właśnie nie ingerowanie w te pomysły artysty. Mało tego, na stwarzanie Coltrane'owi warunków jak najbardziej korzystnych do odkrywania nowego. Bob Thiel jednak miał świadomość, że ma do czynienia z prawdziwym geniuszem. Wracamy do płyty Live at the Village Vanguard. Przed nami już piąty utwór, piąte nagranie. Oczywiście mówię cały czas o wydaniu tej płyty z 1977 roku. Tym nagraniem jest przesłynna kompozycja Coltrane'a Impressions. Tu już występuje kwartet artystów bez Erika Dolfiego i basisty Reggie'ego Workmana. John Coltrane gra na tenorze, McCoy Tyner fortepian. Słyszymy go tylko na początku i potem w repryzie tematu, tak jakby przez większą część improwizacji Coltrane'a wycofał się, ułatwiając mu tym wchodzenie w estetykę free. Na kontrabasie Jimmy Garrison, na perkusji Elvin Jones. Słuchamy Impressions, ekspresja nieprawdopodobna.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Impressions. Muszę powiedzieć, ilekroć słucham tego tematu, zawsze kojarzy mi się z nagraniem naszego wielkiego skrzypka Zbigniewa Zajferta, zarejestrowanym podczas koncertu w krakowskim klubie pod Jaszczurami 14 listopada 78 roku. To było dokładnie pół roku przed jego przedwczesną śmiercią. Koncert odbył się podczas trochę nieoczekiwanej wizyty w kraju Zbigniewa Zajferta. Wkrótce zapis tego koncertu ukazał się na podwójnym longplayu Kilimandżaro. Nagranie Coltrane'a Impressions zamyka album Live at the Village Vanguard. To pierwsza płyta mistrza zrealizowana podczas koncertów na żywo, początek listopada 61 roku. Korzystając z kilku minut, które pozostały do końca tej audycji, sięgam po inny historyczny album Coltrane'a, ten, z którego utwór rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście album Giant Steps, zrealizowany w kilku sesjach roku 1959. Tak ważnego roku dla jazzu, jeśli chodzi o najbardziej przełomowe płyty. Nie będę rozwijał tematu, dlaczego Giant Steps jest przełomowym albumem. Powiem tylko, że jest bardzo osobistym dla Coltrane'a, bowiem na 7 zamieszczonych nagrań, nie licząc bonusów, aż 4 są dedykacjami artysty. Jedna z dedykacji Naima rozpoczęła tę audycję. Wspomniałem o Saida's Songs Flute, napisanym dla córki Naimy, ale zdedykowanych jest Cousin Mary, napisana dla młodszej kuzynki Coltrane'a, z którą saksofonista wychowywał się w dzieciństwie w północnej Karolinie, i jeszcze dedykowana wybitnemu kontrabasiście Paulowi Chambersowi kompozycja o tytule Mr. PC. I tę kompozycję teraz posłuchamy. John Coltrane, saksofon tenorowy, Tommy Flanagan, fortepian. Zwróćcie uwagę na jego perliste solo i pozostała cudownie swingująca dwójka, adresat dedykacji Paul Chambers, kontrabas, i Earl Taylor, perkusja. W najbliższą środę, 23 września, przypadała będzie setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a, prawdziwego geniusza muzyki jazzowej. To było 1281 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.